Ja, to ty są. Jola koga lekna, ce są chole obmaj. Co co ma boniale. Chodzi za się ce na chu. Poga e ce na chu, za ma się co ma boli niale, nila miale.